Biribia sa akwadeɛ no no ɔso ɛhia asomdwie a peace of mind nokorɛ asomdwie deɛ wobɛnya a kamera biara bɛfighte sɛ wɔ nsa bɛka momiɛnti pozo ɛ pozo